0: Radio Kameleon.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute